0: v zákulisí?
1: Bubu!
0: Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha, já jsem